Kunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimba butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ingwanzi zose ukumviriza

sashimwe karibu nchuti yanje wewe ufata ingingo yo kuvuga ati ngiye kuvuga kabiri nge ni cawe wamaze kwifata niba wagorobeje karibu utagorobeje ubwo naheje